0: Хлопці, ця пісня надто довга, щоб вмістити її тут.
1: Ist wieder nur Schramm in Kontrabeisho Geschmunke i Klama, Ola, Asmos, Astan, Samil, Schramm Bring kam Levista, Bruma, da Trauma Mas amigu, Kia, Kachese Es surda, Bosego, Porventura Bez undu, Banduji, Porcus, Parese Io so fufil, Tias, Kreatura Na Floresta, Saum, Trompasho, Uviste Cassador, Di, Shaman, Cum, Corajem Und cum, Lazaje, Partiste Espera, Tanja, Valis, De, Pastajem Bandito, amigu, Esta, De, La, Cabeza Confortir, Troma, Gaida, Idolise Alibaio, Non Mana ne sei pressa E su de porco tono cum barda cea sheriffi Vodea voi na bin esperanza Vodea voi na bin esperanza
2: Ui Radio Jazz.